0: Jak pierujdziesz te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja wszelkie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, i wtedy one trafiać częściczne na ekspozycję.
1: А относно гостей вашего музея, ранее, мне сдается, все ж таки досить шмат до вас приезжали с метрополии, с самой Белоруссии. У вас были сувязи, напомню, с Белоруссию, с некими там, не ведаю, фольклористами, с некими отмысловцами. А зараз ваши гости, это кто первоважно?
0: Czy mają gościej z całego świata, tak skażu. No i wiadomo, z całej Polski, tak? W ostatni czas na pewno pomieniało się to, że praktycznie każdego dnia mają przedstawników diaspory, tak mówię, który bywa tak, że pokazać swoim dzieciom kryszku takiego klimatu białoruskiego, a te dzieci nie pamięć w ogóle Białorusi, albo no, mają 3 gady czy 4 i nikoli nie byli na Białorusi, bo już radzili się tutaj. I takich turystów mają szmat. Kiedy chodzi o mastaków, o przedstawników kultury, mastactwa, no, pomieniało się na to, że to tej osoby, z którymi współpracowniczyłem, kulturna, żywoć, no, bolsza się żywie, kalinie usi, u Polsce ciepier. No i nam jak organizatorem, to tak jak dużo z kimś się tutaj mówił, że to te dobre u tym kiepskim, że to no, nie mają dużo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że hurt stoi na mierzy, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i te współpracownictwa jakby u tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają się, tak że to...
1: Ty jesz same czasem hurty.
0: Czasem ty sam. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa i tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i tak, i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszy, że wybierają się jak raz taką atrakcję, uchajną, co chcą, a muszę wskazać tak samo, że bywają takie głosy, że tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskim Muzeum Uchajnicy? Nie. No to musowo. No i ja to cieszę, że to tak jest. I wielmi serdecznie się ich zapraszają, kiedy ktoś chce z nami przywieźć kryszku czasu w takim naszym klimacie białoruskim, podlaskim.

0: ćwierć godziny zostaje do 9 puszczy 10 u Białorusi. A my jeszcze zaprosimy na wystawę pasla plenera w Gajnówku, Białoruski muzej, gdzie można poglądać pracy i żywopisców, i skulptorów. I pra gęta ciepier u stużcy Uli Szubzdy.
1: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu, więc tak jakby to temat był, a jednocześnie go nie było, nie? Bo na każdy może skojarzyć coś takiego, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że to moja mężczyzna, to właśnie moja swoboda.
2: Cześć artystów, że przyjeżdżają do nas i biorą udział w naszym plenery Sztohot. Cześć, niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądać na taką wystawę.
3: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo cały jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
4: No ja jestem tutaj trzeci raz i to właściwie trzeci rok z rzędu. Kiedyś zostałem zaproszony przez Tomasza Tichoniuka, no i okazało się, że tutaj zostałem na znacznie dłużej. Tak więc co ja mogę powiedzieć? No ja przede wszystkim jestem bardzo, bardzo wdzięczny Tomaszowi i Agnieszce za te zaproszenia i za to, że cały czas tutaj te zapraszają, bo to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, taki plener. No niby to jest Hajnówka, czyli to województwo podlaskie, ale wciąż jest to bardzo ciekawe przeżycie.
2: No tak jak wskazał na odkryciu, to 8 lat temu nazad robiliśmy taką czasową wystawę pośla plenerową i wyszło, że ciepier mamy postojaną wystawę pleneru. Tomu, że turysty z całego świata przyjeżdżają i wielmi ciekawie się tym, że na tej wystawie jest. I ta wystawa jest w Białoruskim Muzeum w Hajnówce teraz od czasu. Pośla jest taka, można skazać, roszada pierysową i pierwszy na siebie inne miejsce u muzei, a czas znachodzić za tych pierwszym rzeźby na pana dworku. Wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Hajnówki i one ogólnie dostępne tu przed budynkiem Białoruskiego Muzeja. I one stwarzają czerwową, postojanną wystawę muzeja mastacką. Nasze postojanne wystawy to pierwszym etnografia, a tu mają poślopremierową mastacką wystawę, która cieszy się wielkim zaciekawieniem turystów. I jest jakby dodatkową atrakcją dla города i dla muzeja, a tak samo wizytówka dla naszych mastaków, którzy biorą udział w tym mероприятии.
3: Ja w swoich rzeźbach przemycam elementy słowiańskie, elementy związane z kulturą Podlasia, z białoruskością. Stworzyłem 3 rzeźby, 2 rzeźby takie bardziej realistyczne, które przedstawiają, nazwałem te rzeźby podlaskie anioły. Są to postacie takie ludzkie, ubrane w koszule białoruskie. Wykorzystałem w tych rzeźbach kolory, które nasi przodkowie wykorzystywali, kobiety wyszywając wyszywanki w koszulach. Były 2 kolory, niebieski i czerwony. I ja to zainspirowany tym tą wiedzą właśnie u jednego anioła zrobiłem koszulę na czerwono, a u drugiego na niebiesko.
5: No to widać to chyba podlaskie anioły, bo no skażem rod taki dowoli tak, nie żałował pan tych aniołów, jeśli chodzi o kucie twarzy.
3: No, ludzie tutaj żyjący przez całe życie, można powiedzieć, ciężko pracowali na roli głównie i ta zacięta twarz jak najbardziej pasuje do tego. My jako spadkobiercy teraz mamy, można powiedzieć, lekkie życie i w dobrobycie. Trzecią rzeźbę natomiast, która stoi na zewnątrz, to jest taka duża rzeźba plenerowa, abstrakcja, można powiedzieć, tą rzeźbą zacząłem taki cykl, który nazwałem Przyszedł Człowiek. Wykorzystałem do tego pień dębu i zaznaczyłem na nim geometryczne wzory oraz wycięcie w kształcie takiego prostokąta, dlatego że doszedłem do wniosku, że gdy przychodzi człowiek, to wszystko wygładza, wycina, wyrównuje, wykorzystuje kąty proste i właśnie to wycięcie w tym pniu dębu to jest właśnie człowiek, który przyszedł i może nie zniszczył, ale wykorzystał to drewno, które dostał, czyli tą przestrzeń życiową w swoim stylu, czyli w takim wyprostowanym i wygładzonym. I to jest pierwsza rzeźba, tylko tak się stało, że bo już do tej pory powstały dwie takie rzeźby, tylko że w Narewce plener odbył się wcześniej i myślę, że to będzie taki większy cykl takich rzeźb, bo podoba mi się ta forma i ten pomysł mi się podoba i będę to rozwijał.